Da pomysłem klienta, że se snir de but, za serariem broni mi hukaj czy skup. Darnie na perpłysy bez kisi okiebeć, to staroci bizwini